że jest mechanizm, że to razne te bryta na ich odwodzie, jak to, że hindu dharma to teraz tak, no to data są ma samodno boli bolami, ale ty sto romani, ty sto razne te tych spes ma jakno boli w opustyti, no wszakne i romani, ty kasar, hindu dharma ko razne te kraju ma wisare ko, nie tak, bo nie tak, bo nam tary kasar. Jak my mamy cała potok bari, on tak, no że sobie sokme, potem nie dam mieli w nowego kawasa, samym suru ma XL, on tak, no że protik kryt, pracę, to czysto, kiego eli, pracę, potrafator, kolei, to że jest na panowaną barierą, na rolikali, na prokaru lejdaje, no i nie kogo nas opinia kachy, to że on sobie ma rytale, nie wiem, to tady nie kena, nie kogo ma, nie sokme, druga, biła, nie ma, zau, czyn, bata, nie ma, jako kawasa, ale nie ta, ale ci, bardzo, jak był sądy, bo na sentem, tym proszę, wie, proszę, nie są, no, ty, ale kogo kawasa, no ja potrzeba denik na orko kodolca pije kocha dosłowsza ogine nieentrono boli pochodnie bo teraz jest inny prajty z bardzimi i zakie pasłowoza na wycenu graj boli tylko ma odobrać się do sześć szakmaca boli polidowanie kocha wydarzy własnej gilok pani sarkarki wolni sześć szakma kodolca pije kocha wolni tym